siesie na yatea mu sɛ ɛwurade wadwerɛ no ne wo so wokasɛ ma pɔsɔte ne na yɛadi